Czeka, Daniela, czeka, udaj. A na bajamu, a dżandery szita, a edmi syn, wywaste bosów da. Wywaste tamary lekkie, management bog. Dżana nie żyła, a na jara kama kaga, a na sepon nam baka. Dżandery, sis, mała, a na jara kama kaga, a na sepon nam baka. A na cię serano, a flaka.